Asamar Dimas Werkudara. Wah, kabare modyar isih urip. Umbar-umbaran wicarane. Ora samar Kurupati kakangku, ya pancen aku apa karmu. Dina iki Bratayuda wis tak dadak. Sing tak goleki kowe manuta tak tigas golumu. Wah. Werkudara, kowe mapano. Tak ketok gulumu, tak tanjer sirahmu, tak obong awakmu. Yen pancen arep golek tanding, ayo aja sapa-sapa Werkudara tandang. Woi, grinter